0: A nie nutz, bez przestoków wam nitko wiec nie damy. Serbski rozwoz wot nitka wusyła tuż won z oboleżką, won z wożu. A startujcie z namaj z Jakubem a ze mną do nowego dnia. Dobranie, Jakube.
1: Dobranie, spodobanie, hej.
0: A co do nas dżęca bez przestoki programie oczekuje?
1: Tuż to pisanych temu so wiejanym, Katka Hacz. Se ty to iż raz wuspytała, z kosu trawu syc, ja to was sobie nie możu, aber sind das Butter oder Katastrofa?
0: Ja sind da jako dziecko raz wuspytała, to ja mi też wulke weselo czyniło, ja pa dyby ty bierec jenu cywu traunik, niczo tak, przek kosyć, przesyc, nie.
1: To jak nie, trochę napięte.
0: Nie, skip przewele.
1: Sztuż pak chce się to nauczyć, je w utromny witany sabotu. Może chce się to nauczyć, że dokładnie, aż to na was czeka, kotre czerze, to suha czerdlaj tyś na lipy raz swoją trawu z kosu syc. To dzieńca słyszymy naszym wusywaniu. Wostaniemy za rodzce, haj, w użyca szak nie, w ulicy znata, co smy pod palmami żywy. Przyszym wudadasz medituranu naladu, wosrycz skiery rustikalny ostatoka koniecach, a tuta palma też jeszcze kczyje. Żołte kczynia ma. No to są weselu, Diana Fryczyc z Grymioła rozprawia, a ladamy też na nowe redaktorstwo rozlada, tam szak jest o zajszłych miesacach, letach redaktorstwo husto miniało, szczu tam nietko przełza reżiju Rahel Zelnak nam to rozprawia.
0: To a jeszcze wiele wiac po takim dżęca pola nas we wusywaniu, hać do dziewięćszych to wieszcze, sztuż to bizajszejże radio wodszaltować, dżesaczych zda zimanie w formie drugie snedanie. Nasz podcast szednie za was.

No a sobie z radosti, te mi jako zawieszcie też niekotry szkoli zarodkarze, które szteletne są celi zbożoni, są celi za mi, że nie trzeba ja zarodku krepić, a tak tretisz dżęca w ostanie, poladniemy na wiedro. Dżęca zmijemy dalej tuż do moczelu, ale też słońce so pokaza, a kiedy już o minionych dniach, oczekuje nas też dżęca za so szwiele. Po podniu a večer môže sa so tiež zarímať a tiež júca a konc týdženia zmieme dále nekotre kapky dešťa.

0: Če začmenš in nov, dona po šestčih je, jeli zos, če si snano mislili, se je še post, če za vas. Pšet 40 letami, z počatk junija 19. a 9. a 8. zač, je so Nímske ministerstvo za vopsvět a škýt klímy založil. Že na jac ľudí sa tiež dženca išče za vopsvět a škýt zasadžuje tiež v umiosce. Saman Heduška je raz za serbskými spievami pýtov, kýž tiež svoj zelený palc noša. Mały Wubiak je za nas swoim dżęsniejszym kreszczędzie zestaju.
1: Kreszczędu. Hudźba krótko a słodko.
2: Jak riana nasza ziemia a serbski świat je, su hižo nasi wodzińcy wopspiewali. We oratoriach Karla Augusta Kocera na przykład so tojšto spiewu namaka, kiš so przyrodzie wienuja. Tak na przykład kunčny spiew oratoria na lečo. Derje, derje je na zemi.

0: Ania, tun czas są nie nauczy, a kledżęca noce pon zasadusz może czy znowu spać. 5 godzin cicuci na po 6 je.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Jakub Wołcza.
2: Dobre ranie. Planowany nowotwar wiacerych wopkodów na kromie rakec naczyni susodnej gminy niesvačidło dale nemia. Nawoda wopkoda nakauf Lars Gotschling warnowaše niesvačansku gminsku radu przed stihami rakečanskeho projekta. Bo ja minieniu su planowane wopkody prze wulke a moli so samohadžo pančit skukuba vuskutkovač. Fachowy posud k investora rakecach mienowaše Gotschling jara jednostronski a przypowie Jedzi naprzeciwny posud, kotrzyż wopkot nakał sam zapwaci. Iżo spoczat lita bieszę są niesvačanska gminska rada k rakečanskim planam skeptisce wupraiwa. Kočebusu w Osvieči dzienca Riečne centrum witaje swoje 25-letne wopstacze delni w Užice. Za to su dzienca w osobity dzień pedagogu zariadowali, na kotrym chce so przedseda domowiny David Statnik wuczariam, kubwariam a nawodnicam szulu za zromadne dzieło dżakowacz. Swiedzienskie popodnio z kulturnymi psinożkami je w klubuni Dienioserbskiego gimnazja, a je pendant k jubilejnym swiedzieniu litušeje Hornioserbskie svojbne skadžovanki. Riečne centrum Vita je mez drugim z leta 2000 a cinače na 140 publikaciju a vúčbnych materialiju delnoserbštine vúdav. Z leta 2016 je viace hač 140 ľudí svoj riečne certifikát delnoserbštine od RCV dostavo. Radworska gmienska rada je čera w utwór Minakowskiego busowego zastaniszcza w obzanknęła, tak za może ja so wokoło nie, potom busy też zawrócić. Nadawk za 145 tysac euro dostał firma z Biskopic. Byrne sztwarskie zawody skorzy lizo hižo dosć dziwa nimaja, tak wiesnostka Madeleine Rynczowa, z tej so jenoż dwie firmy na wupisaniu w obdziliwoj. Nimo to je lekar Cyril Hanczyk dziwa dla čera svoju funkciu jako radworský gminský radiče zvožil, jeho miestno zabere netko redaktorka Bianka Šéferová. Na 7. krabatovom filmovom bihu čera čornom kumcu je so viace a 600 ľudí v obdžilivo. To zdžili organizátor vojorovské športové tuarstvo. Mies v obdžinikami bychú tiež nekoci Serbia, mies druhým z Horko, Sulšec abo z Rožanta. Oni startovachu týmach filmov, ktorých dživaja 80 filmov je so na bihu v obdžilivo. Cirkonu čaru 22 kilometrov to bieše mústvo zromadne docpieč, kúždy jednotlivc zdobyše pak jenož 2,2 abo 4,4 kilometry bežeč. Ciel zariadowania je sobu dživačerju a dživadaboriu kuovoku vojorec zjazač, kajštiš ich za pohyb a strove zeživenie zahorič. Buč přes vás S108 vostanje tvarskih dživodla hač do kunc Julija zašlane. Kajž praj vjesenosta Tomas Leberecht na zašbem posjeđenju gmenske rade, meli so tvarske dživa popravom tutun tydžin zakončič, tute pak so dale dlija, dokež bichu veče vužadanja ve votresku do toho. To ma konsekvence za ponovenje v okreznije drohi, kiš ze zžaru na S108 trichi. Tu iš je nejasne, hač u netko lečnih prozinach zciva zaniruja. Po dorozumenju ze sakskim krajnem zaradom za drohotva so puč přes vas, hakle 30. julija zaso votevrije. A to bychu naše pojezdče, kotrž namakače tež na našich stronach internetče, kaštež naši damotny app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: 12 stopniu pokaza žive slebro tu při budyskim studiu. Dženca zaso velem ročelu, ale tyž trošku zvonca sovi. A kajšižo čera nekotre švijele, popodniu a navečo muo so rimač, maximálne 17 stopniu dženca. No a s deščom tyž vecike culce nam kvodniši vecik vokovo vušiduja. Jutce ráno ište raz zvonco, potom zas co pomročí a nekotre kapky dešča vočakujeme maximálne 18 stopniu a konc tyženia a dále nevobstanie, při tým bude pak sobota hišče najrenčí džen.
0: Na Rinčo vupada tež naš vopkadný system. Našim koncu menúce ničo za nás nima. Tož prijemo aj vám všem dobrú jesbu.
1: Serbský rozvoz.
0: Jeli zapak, vy nešto za nás mače, nešto, što ješ napuče na druhý nesvúša, snadno sa niečo mobilne vyskač na tvary, potom nás zazvonče 05 91 37 400 je naše číslo, abo písače nám v app MDR Serbia.

Wohnjemy jak za was już pokiwy. A tu z czuje nudom dalszy. Spoznajecie da znano tutun zvuk. A, znano to samo jeden, bo tam z was jeszcze zamoże trau z kosu syć. Sam se nadziewa, czy za nukle, bo też za tamminu domiacy skut, a taka kosa da nie jenisz w ovele mirniša, kaž słyszycie, hać trau syćak, kiż se z benzinom čiri, ale je też lepsza za wopswit. Vo sebie za wysoku trau a biotopy je kosa prawy krat. Treba jenisz prawu techniku. Dokaż pak se wieda vo tym počnie pozubować, če ce przyrodoškitna stacja Bietrichecach blisko Vasa pomhać tradiciu za so vozrodzić, tutun kunst tydzenia, a to je netko tun pokiu, sobotu vod do podnia 9, hać do przypodnia 2 maj poskyčia zaušich zajmcu kurs. Tam naukneš skosu trabusyc judiš klepač. A cilj lepši podla, pomáš nedom tamniše vuky ladač. Kurs tu nie darmotne a su ište 8 miestno svobodne. Na našej internetnej stronie tam namakače link na přizivenia a tiež dalše lepšiny za přirodu. Sme to vám tam napísali, kotrož trabusyčenie skosu má.

0: Dong.
1: Wo sobie na spoczatku jeszcze młodego lecza, so najac ludzi przez bujniek czyjec zarody, a czerstwy wody weseli. A jeszcze rynczy je potem, gdyż masz niejapki. Wo sobie to zarodowy pokład. Diana Fruczyc-Grymichowa je jeden delanach nadeszła.
2: Hilda Brankaczkowa z Koniec bydli na burskim statoku. Ona ma cyle klasisku, ale derie ladanu bursku zarodu ze szymi kwietkami, sadom a zeleninu. Tomaty, kurki, neple a...
3: Romat, no hej, to cię nieke kundze skała, no mu mamu pudra runczka, to... Pustení dosahuje
2: za 2 rok pisťuch. So 6,80 let na smíkota. Sedne moje so na drevjanu vauku pod cišku na dvorie, so bych moj na dalšu rostlinu ladavoj, kýž vubudža mediteránu naladu vosrič skerie rustikálneho statoka. Ve vulkým horncu trónuje viac hač 2 metraj vysoka a jara strua palma s vulkými viešlatými vopienami, kýž ani brunoho kunčka Niemaja. Tak mienowana konopoła palma, Trachycarpus fortunei.
3: Wiesz już co? Dane ja wiele lat. To są było gitańsko, ja było takie oplegowe kanady. To było kuźle lato zasił stajmocha. Na zewu, to ty muszę zasnąć, nie jest to, to są oni eifrych. Jak oni swarja, takie nieszto, rumacze nieszto. Ale tu ta palma robi nuc.
2: Narostli są lica żółto złotek cienia. Każ wulki kicze przy zdunku wisaja. Po zarodniskich parametrach ryka to, zo je jako dziecaca rostlinka wurostwa, a je nitko tak mienowana maczerna rostlina. Do palma kczyje, to je dopokaz, zo so wulko kwitce derje dże. So je struba.
3: Nie, ja sam prawaś, to nie o to rika. To ta takie, my probus takie nie rapu wisali. Z roboty palike ta palma się nie, to ja mam prawaś, że o to rika się, ta takie, to ci wody upina w otry, zaś kto się wody, jakie kunczki maja, a pom prawa, co możesz się o kwiku wostać, a najmuszo to począł oczynić, a on jeździł, a tam o końca tej takiej dynk swisze.
2: W zimie z tej palma w Rudzi, zniesie też 20 stopni zmierzka, Brankaczkowa doda, a w leczu so palmie wonka lubi. Wiatrze hać cicy czy liet nitko sobu przyniesene Hermanks italskie na Brankaczkę z dworie z tej. A wuprudża feeling alla bella Italia. A z cywa wulku prócu ladania nepfaci, praj Hilda Brankaczkowa.
3: Nic wej wodu. Sasku wodu, haj, nic su wele. Co się to nieke udali uskoczyć, że nie wiem. A to się mówić.
2: Nadzio mnie zrawia płody, kiś su po wuzrawieniu modro-czorne, po formie kaj szmawy jesieńk, słodkie a kieci.
1: Prawy pokład, cicuci, litzdachu, delansku palmu, ja nam Diana Fruczyc-Grymichowa przedstawiła.

0: lubię dzieci, dobre ranie. Jeszcze 3 tygodnie szule, potem skończnie, odpinać, kupać, żadne wuknienie wiece, a szpatne zwiedomie dla znamku. Runie nie tylko w poslednich tygodniach szulskiego lita, je za to czym wiece stresa. Każdy uczor trzeba jeszcze niekajku znamku, jedna kontrola za drugi, a samo końc tygodnia sobą kuri. Jak z czyszczą znamku dla wopka dzieci? A jak zmistrujecie poslednią fazę szulskiego lita derie? To zonicie sobotu rano na podziwieci, gdyż rika...
1: Tu

0: Polícia z G.
1: Spěšnosć su zastojnicy w utoru na A4 mieszwani Boszczu a honim wujezdom mierili. Tam by 100 dowolene 42 auto by przespěšnie. Złota medalia dże na auto z polskiej znaczku jeho su ze 137 km/h lepili wun smiesa przez 200 euro pokuty a dybk Flensburgu merzac. A kiedźbu lubi przyposłucharjo w osobie wokół Zoreca a bywie wody kopia so zaso telefonaty, z którymi nimś so wobydlerio nastroża. Jeničce w utoru je ich 26. Tutych padach so skučičeljo jako policistča przedstaja a nauža swoim woporam štiovačku. Zastawi zničku sprinja, we wokolinie su rumunsku cvojbu paduchu popadnili, z druha tuta mieše listčinu meno, na kotryž tych ich stej, a cica prašachu so za hodnotnými vecami a penezami domie. Najwiace zazwonenych tutun żółtych spóźnachu dotalnie je jasne, hać nie był nichtu snacz dola wopo tutych telefonatów pozdatnych policystów. Woprodzi ta policja pak warnuje, kiedźbu prywatne, albo też informacje wo wopsytstwie, że nie przy telefonie nie prajcz.

0: All-time high. Na, Bussett Michi.
1: Serbski Rozvoz. Poješće. V studiu Jakub Voča.
2: Dobre ranje. Kotče bu su vosvieči, dženca, riečne centrum vitae svoje pečarvace či letne vopstače delni Vužice. Za to su dženca vosibite džen pedagogu zariadovali, na kotrem šce so předseda domovine David Statnik vúčarjam, kubarjam a navodnicam šulo za zromadne dživo džakovač. Svedenske popodnio s kulturnimi pšinoškami je v kluboni delnio serbského gymnázia a je pondon k jubilejnym svedenej letušeje hornio serbs je svoj dne skáčovanky. Riečne centrum Vita je mez druhým z leta 2013 na 140 publikáciu a vúčbných materiáliu delnoserbštine vúdav z leta 2016 je viac ač 140 ľudí svoj riečne certifikát delnoserbštine od RCV dostavo. Planowany nowotwa wiacerych wobkodów na kromie Rakec naczyni susodnej gminy Niesła czydwo dale Niemia. Nawoda wobkoda Nakauf las Gotschling warnowasze Niesłaczansku gminsku radu przed strzyhami rakeczanskiego projekta. Po jej mieniu są planowane wobkody przy Wulke a moli so samo hać do panczyc skukowa w uskutkowacz. Fachowy posud k inwestora Rakecach mienowasze Gotschling jara jednostro. Stronski a przypowiedzi naprzeciwny posudk, kotryż wopkot nakauf sam zapłaci. Iżo z poczat glita, bieszę so niesłaczanska gmińska rada krakeczanskim planam skeptisce wupraiwa. Radworska gmińska rada je czera w utwar minakauskiego busowego zastaniszcza w obzamknęła, takzo może ja so wokół nie potom też busy zauroczyć. Na rok za 145 tysiąc euro dostała firma z Biskopic. Byrne sztwarskie zawody skorzyli, so hiżo dost dziwa nie maja, tak wiesanostka Madeleine Renczowa, z tej so jenoż dwie firmy na wupisaniu w obdzieliwoj. Mimo to je lekar Cyril Hanczyk dziwa dla czera swoju funkciu jako radworski gmiński radziciel złożył. Jeho miestno zabierze nietko redaktorka Bianka Szeferowa. Na 7. krabatowym firmowym biegu czera czonym kumcu jest o wiace hać 600 ludzi w obdzieliwo. To zdzieli organizator Wojewódzkie Sportowe Towarstwo. Między obdzielnikami byciu też Nikolci Serbia, między drugim z Hoku, Sulszec albo Rożanta. Oni startowachu teamach firmu, kotryż działaja. 80 firmu jest o na biegu w obdzieliwo. Cukunu czaru 22 km dobyszy mustwo zromadnie docpić, każdy jednotli zdobyše pak jenož 2,2 abo 4,4 kilometry bežeč. Cíl zariadovania je sobu dživačerjov a dživadavarjov kôvokvo vojorec zjazač, kajštejš ich za pohyb a strove zeživenie zahorič. Niemsko-serbske ľudové dživadlo Budyšinje je kunc junia hosčičel za letuše sakske zetkanie šulského dživadla. Na nim obdzieli so 5 szulskich dziwadłowych skupinu, mez drugim zakładna szula Panczycy Kukow a szylorowe gymnazji Budyszin. Na cioch dniach skupiny w budyskim dziwadle swoje przedstaje ja a so dziwaniczkach ze szelakimi aspektami dziwadzielenia zabieraja. Zetkanie wuotuje kooperacja szule a dziwadło Kost, wo kotruż stara so sakske krajniewiszczo w Radebojlu. A to bychu nasze powieście, kotryż namakacie też na naszych stronach internecie albo naszej darmotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: 12 stopnie pokaza żywe slibrotu przy budyskim studiu, no a dżęca za so wielem roczelu też troszku słońca so wie, a kaj szczera hiżo niekotre szwiele popodniu, albo też na wieczo muo so rimacz maksymalnie 17 stopnie dżęca, no a z deszczom też wiecike culce nam za so kwudniejszy wiecik wokowo wusiduja.
3: Wokół wopkada możu so tu krótko dżerżyć. Wszystko poradku, szoki.
1: Serbski rozwóz.
3: Raj, dobranie.
4: Przecień osy ręka, ja sy dover, ja sam mierza, ja

0: mają to nabadane abonowane časopis Rozlat. Jeniczki serbski kulturny časopis, gdyż wukadza ludowym nakładnictwie domowiny, a kotryż winuje się so kulturie, wumiostwu a narodno-politickim temam Horni Wóżycy. Gdyż też wieso delnie Wóżycy. A to wszystko hiżo z lita 19. a posta. Od apryla sem ma časopis nową redaktorku. Rahel Zelnak rozprawia.
1: W zeszłych 15 latach miejesz časopis Rozlat z hustominiacym redaktorstwem wojować. Wszako je to cywy czwak dziwa. Wieso Richard Beagle dopomnić. Gotrzeż by kulturny miesacznik w 2011 do cinacze nawiedował.
2: Wieso on ma też k tomu k pomocy korektora a on może też tym nakładnictwom liczyć, że tam są niektóre techniczne wiecy są od drugich przewozmów, ale ta główna cieża na nim leży. Ja też biech trochu zludany, że przez to sym to tak rzecz swoim naslednikam przywostaju.
1: Zryczenie z LND nie podleśił, a to mi jeszcze swoje przyczyny. Tak Richard Beagle.
2: Ja sym od Jewy Marie Czornakiec wyszał, że w 80-tych letach w jest czas, by tam jeszcze poumiestna k tomu, jako pomoc. To wiezo bych ja jara witał. Potom też tun Rosa, časopisa jest so z počat 90-tych let rozczerił. Z 20 na 40 stron. A potajkim to za jednego redaktora je proste przywiele dzieła. A to je też to moje ujasnienie za to, czego dla tych moich nasledników je kružo cyła świta była, dokiaľ tam dlho nie môžeš utrať, jeli zo chceš sej svoju strobotu uchovať.
1: V núzovom badže, napríklad, když redaktor alebo redaktorka skorí, vúpama tým sapských novín. Hevák má dživové redakcii jenička osoba s jedným bónom dživovým miestnom zaručiť. To je tiež Juliánie Kaulfürstovi vedomé. Od apríla je ona mienujúce redaktorka časopisa. Za přírodná nový job je ona s nejdešimi redaktorami a redaktorkami rečova.
3: To je kus kuriózne, že má rozhľad stajne jenož jednoho redaktora. Što je viezo jen veľké užadanie za taký mesačník. No ja si myslím, že prvné mesace sú opravde češké. To by jen nepromohol ládať, co jen hajsi nešto natvary. A potom môžu dále ládať, ktorý fokus podľa mňa potom ujde.
1: A vúžadanie je čím väčšie. Toko však nie v prichodnom času ďalšie miestno za redakciu predvidžané. Zdieli jednačel LND Simon Bytocyš na naprašovanie. Tu chvíľu má rozhľad nakvát niečo 400 exemplárov. To chce Kaulfürstova zmeniť.
3: Vy môžete veľa, veľa čítarov viac mieť, dokáž ja mám jen za jen nera zajímavé médií, ktoré objednáva všelakore kultúrne vobúky a hináše možnosti sa vúprajiť. A ja bych sa veselýva, když snáč tu nebo tamne přínož k tomu polekuje, že snáč tohle zas otvorená diskusia v rozliči nastane. No, to kusí každéka namová, co veria přímneč a sám nešto písač a tu do redakcie pusvač.
0: A jeda Rahel Zelnak znana tu vašu čipnosť za rozhľad zbudživa. Nádrobnejšie informácie kôvokúho kultúrneho časopisa ten namakáče na internetnej stronie ľudového nakladníctva domoviny.

Krótko po cibedlki na sedmie, 6 godzin 47, tu są nasze pokiwy. Synowe drużiny Kleba a Cauto Wodkrycz możecie się dżęca w centrum na Żytnych Wikach. Tam jest jawne prowadzenie Kleba a Cauto od 10 do 12. Pola Nuoslic przedstaja dżęca projekt kółowokoło próbowego doczynia za Einsteinowy teleskop po południu 4 przy Toczynski dżirje. Mieszczanski zjazd CDU Budyżin przeprosuje na zjawną mieszczanską rozmowę, a to dżęca w 18 hodzin na żolu serbskiego domu. Sostrzuje tam Jan Budo, dyrektor założby za serbski lud, a temy rozmowy to są wiezo założba za serbski lud, miastro im punże w stał serbskiego foruma wiedy, a też w digitalizacji założby. Na wobydlasku z Romadzizną przeprosuje dżęca Krajna Rada Udowiczas w obydleriu gmienu przy Klosztorskiej Wodzie, a to od napośrednich do wieczora 7. Tutym czasu w odmówiczas zromadnie ze zastuperemi krajnoradnego zariada a wjesnanostami gmienu na praszenia w obydleriu gmienskim zaredzie, a to Nibelczycach. Jenoś jeszcze, hać to jutrzejszego, możecie si w Lipsku galerii KK5 wobladać w ustajeńcu, aby was stets gut informiert od Bernharda Szypora. Wun je zastupier nowego serbskiego wumiostwa, każ w osobie pisa, a każ prajene w ustajeńce jenoś jeszcze, hać to jutrzejszego przystupna, piatk je potom finisarza, a to wieczo 7.

0: Przed 40 letami, z początek junia 1986, jest to Niemskie Ministerstwo za Wobswiet a Szkit Klimy założył. Dziejna jac ludzi, co ty jeszcze za Wobswiet a Szkit zasadzuje, też w umiostce. Szymon Heduszka je raz za serbskimi spiewami pytał, gdyż też swój zelene palc nosza. Mały Wubiak je za nas swoim dżęcniejszym kreszczędzie zastaju.
1: Kreszczędu. Hudźba, krótko a svodko.
2: Kak riana naša zemja a serbski svet je, su hižo naši vočinci vopspievali. Ve oratoriach kola Augusta Kocera napšikvat so tojšto spievu namaka, kiš so přirodže venuja. Tak napšikvat končny spiev oratoria Nalečo, derje je na zemi. Tež ve spiewie, što radosť črinču dała ze samsneho oratoria, kiš je miestom jako ľudowe znaty, dže vo přírodu, mienujce vo pučovanie po tutej. Tu je modernie vopčivana verzia, interpretovaná vod Mirčina Veclicha.
3: Na vúce kvítky steja a polu vonjavky.
2: Tež noše spiewy rianosť našeje zemie tematizuja. K ním liča napríklad titul Modrý planét z leta 2012.

0: Hučba B a vostanje tu ištiš do přichoda. Vážny medij zo bychu so čvovekojo z vumjovskeje perspektivy za přichodom sveta a vop sveta prašeli.
1: Kajki budže nowy sviet.
2: Crescendo. Hučba krótko a svodko.
3: Simon Hiduška, jesi raz wobladał, kotre serbske spiewy so przyrodze a wobswiety winuja. Mało wubia je nam swoim dżęcniszym kreszczędzie zestaju, a jeden z tutich spiewu nitko za was kompletne mamy, što radost dżęczu dała, wot Mirczina Wetzlicha. A potem chcemy so raz temie winuwać, što je poprawom top scorer, po tekim najwuspieśniejszy cilc, ale svetuje ich mištostvo. Može časiš na raz vůčku vamač, ja raz tak praju matematika rajetam vážnu rolu.

Ronja Schakos im Preiwase debić jetzt teraz myslicinsch w tym stuje poprom top scorer, bo takim najwuspieszniejszy koparoto przy takich światowych mistrzostwach. Aha, to czyni zmysł, że to matematyckim zmysle przemyslić, przetoż byli przypad. Rajon był wywunajskiery topscorer WM był. Przetoż wiaca 40% sześć rotu padnie z pomocą przypada. Najznaczniejszą a największą studię k tomu je Niemska Wysoka Szula za sport w Kölnie zastajiła. Daniel Memmert a jeho team są wiaca 70 rotu z jacerych rajnych dobu Jędrzejskie Premier League przepytowali. A oni zliczyli, niemale pojca sześć rotu buchu przez przypady polekowane. Przypad to jest wszystko, co już nie planujemy, a trenujemy w praj. K tomu liczę na przykład bóle, które od stopu rotu odprasną, a potem do rotu nuc czysną. A wiesz też samorota na przykład, a to staje na dwa przykłady. Co już jest sam raz rało, bo raje tu wie, przypad leży celę zasadnie w DNA kopance. Co już szako czyni sportu drużynu też tak atraktywną. Tež najgenialnejší technikario, kajž napríklad Messi, Mbappé alebo Pedri, ten nemôža bol vopravdže 100% kontrolovať to, co nedá s tréningom narunač, tým šipať. Profesor fyziky Metin Tolan, ktorý živa na TU v Dortmunde, tu nie teraz přeličil, zminili sa pri kopie na rota zo 16 metru pozícia nohy vo jeničce 1 stopin a spiešnosť bola vo 1 km/h, potom vodkila bol hižo vo pol metra. Tež matematice môžeš to potekým vobličiť. Moličke nedokladnosti maja potekým vulke efekte a k tomu potom hižo přidatne přinže, zo bol na traunikách tak kontrolované neskaka, kajž na kumštných polách. Kopańca jest tym jeniczka sportowa drużyna, pola kotrież może na przykład team ze 70% w obsyc to bula przyjrzym jeszcze przyracz. Tak to ekspercza w oblicza. No hej, a ekspertu wymienienia koło wokół WM też jako podać, że też stajne zasadek tak menowane zwierzęcze orakle też tutem, co są one minili, co dziens rano jeszcze winujemy. Niedom pak poladnie za nas Jakub na trikoty na Itichanu. Do toho pak je vizo Shakira na rydze. Dženca večer zmeja vona vulky vústup na votorenskej ceremonii svetových mištostvu a netko hižo pod nás s serbským rozhlasu spieva.

0: Polat njemy do zarodki z wosibity neušednosću. Vosibie na spočatku jeszcze młodego lecza, co szako najac ludzi przez bujnek czujec zarody a czerstwe pwody weseli, a jeszcze rynczo je, gdyż masz nejapki vosebite zarodové pokvat. Diana Fručec-Grimichová je jeden dela nach nadešva.
1: Hilda Brankačková ze Skonjec bydlí na burským statoku. Ona má celé klasickú, ale derie ladanú burskú zarodu se všimi kvietkami, sadom a zeleninu. Tomáty, kurky, neple a...
2: Roma, no hej, to či nieke kunze skávano. Mu mamu podra runčka, to... Pošteni dosave za dvaja pisťoch.
1: So 680 letná smikota. Sedne moj so na drevjanu vauku pod cišku na dvorie so bych moj na dalšu rostlinu ladavoj, kýž vubudža mediteránu naladu vosrič z kerie rustikálneho statoka. Ve vulkým horncu trónuje viacač 2 metraj vysoka a jara strua palma s vulkými viešlatými vopienami, kýž ani brunoho kunčka nimaja. Tak mienowana konopoa palma, trachikarpus fortunei.
2: Wiesz już co? Dane je wiele lat. A to są było gitańsko, je było takie oplegowe kranelki. To było kuźle leto zaś już stajmoha. Nazewu, to te muże zaś nic nie są, to są dosyć oni eifrych. Jak oni swaria, takie nieszto, rumacze nieszto. Ale tu ta palma na minuć.
1: Narostli są lica żółto złotek cienia. Każ wulki kicze przy zdunku wisaja. Po zarodniskich parametrach ryka to, zo je jako dziecaca rostlinka wórostwa, a je nitko tak mienowana maczerna rostlina. Gdyż palma kczyje, to je dopokaz, zo so wulko kwitce derje dże. Zo je struba.
2: Nie, ja sam prawa, to nie o to ryka. Tota také, my probus také nerapovísali. Zrobila ty paliky, ta palma ešte nie, to ja vám pravi, že votoreka šiel, také, to čo ti úplne otrezať, ko to šiel také kunčky maja, a pom pravi, sa môžete mu kvíku vostať, čo najmu sa to počal vočiniť, čo on liezli, o tam okonca ty také ding švíše.
1: V zemi ste palma v Rúdži, zniesie tiež 20 stopní z Mierska, Brankačková doda, a v Lieču sa palmie vonka ľubi. Viac hač 30 let netko sobu přinesené Hermang z Italskie na Brankačke z dvorie stej. A vupruža feeling alla bella Italia. A z ceva vulku prucu ladania nepvači, praj Hilda Brankačková.
2: Nič je veľa vodu. Sarsku vodu, haj. Nič sú veľa. Što će to nieke udali uskočiť, čo ja neviem. A to ćemo vidieť.
1: Nadžiomne zravia pôde, kýž sú po uzravieniu modro-čorne po formie kaj šmave jechenk, svutke a kieči.
0: Diana Fritschitz-Grimichová je v Delanach pola Hilde Brankačkovej v Konjecach nadešva celé vosebitú 30-letnú palmu.
3: Kahusto sem ja zvrstil, to zličiť nemôžu.

Tak dotalne nam pucznikie spiewa szorunia Andreas Bicking, a pucznik po wusywaniu z najmniejsza huczny mam tu nitko za was. Na serbsku biesadu, proszę nas czync rano mużojo musko koradelany. Balon przepoda nam Sofia. A Petunia je duet Mirczyna Wetzlicha z Lindu Helterhoffels. Wszystkie tyte tytule na nas jeszcze czekają, 8 minut, 8 sekund je. Taki czas.

0: A przymni nic sedzi, ale steje zasa Jakub Wocza.
1: Policja z G. Spěšnosć su zastavnice w utoru na A4 mjestvani Boščču a honim wujezdom mierili tam bez to dovolene 2,40 bichu přespěšni. Zvota medalia džena auto z pulski značku jeho su ze 137 km lepili. Wodžer smysl přes 200 euro pokuty a dybk Flensburgu merzač. Nic jenoš spěšnosć, ale tež nakvadne auta je policja kontrolowała. Hač dres mi dżatej šnoce na wutoru jeżdzić, za to treba ja zdzielatiš vosebitu dołanosć. 4 nakvadne auto to nemi jachu, jako zastonice na S106 polacioch wjezdu ich kontrolowachu. A dalsze techniske niedostatki zwieścichu, tu jeden je woli zubiu, tamne nie swoje twory dosz dery skwadował, zawieszczył, a tamny miejsze zaso wopaczne albo dodziarzane w obrócze, szice sztyre do biachu LKW stejowo stajicz. A w osobie wokoło Zoreca, aby wyje wody kopia so zaso telefonaty, z kotrymiż so w obydle rion nastroża, a zjeba ja, jeniczcy w utoru by ich 620, czy tak zdzieli policja, a tu tych padach so skuczyczeljo jako policystrza przedstaja, a nałża swoim woporam z czyjowacu stawizniczku z Prynia. We wokolinie su rumunske cwyby paduchu popadnili, druga tuta miješe listčinu mienu, na kotryž tyž ich mienostej a syča prašachu so za hodnotnymi wiecami a penezami dome. Najviace zazvonjenych tutu žudnedom spoznachu, dotaj pak nie jasne, hač nebu nichtu tolastnač vopotu tych telefonato pozdatnych policistov. Voprodžita policia varnuje, privatne abo informacije vo vopsitstve ženie při telefonie nie prajíč.

0: Schnell Zwoer.
1: Magenza Lenka Meyeritz z Münstera.
2: Mój lube Boże, sim debie zaso z Wotschow zubiwa. Mije, kaj by mies na maj wujka Kurjawa bywa. Kurjawa wopsty z kaosa szedno dnia. Wopsty z terminu a dżywa. Wopsty z domjacnosze a przeczylu. Wopsty z czytania a

0: Może. Gdyż po mi swiene wostanie, a na mnie czeka, jak przyjdu zasa wróczo, jak muszę przez kurawu Boha znowu wuladać. Mi poma, gdy się za nią wiadomie czas bieru. Na przykład, gdy się prawidłownie modlu, aby kemszy kodzu. Ale też w Biblii czytać, aby k Bohu spływać, poma kurawu odstronić. Może si ty, dżęca, wiadomie czasa Boha zacz?
1: Nabożne słowo k dni miesze na doku a zamowitości Serbskiego Ewangelskiego Związka Lenka Majerec z Münstera.

0: kak mecne jo ustatkowanie rusifikacje całej towaryszności speznajomy na aktualnych politickich konfliktach akowe bulgarskiej a albańskiej. Tek ojo to zwieczego starsza generacja, keda rasio pozytywnie nastajona na przesiwo rusowskiej rycy a kulturie. A samo w czeskiej towaryszności, keda rasio dujki cas była mecnie polityzirowana przez praskę na ledo, pokazują se tendencje nowego zbliżenia. Tekegaż granicy k populismoju o ako szuzi sieszko speznajosz. A teke w pelskiej opomerk rusowskie rycy zinca heterogin, a cesto przeszanie generacje. Przez nadpadową wejnu rusojskiej na Ukrainu se pomier k rusojskiej rycy przybierający dyskutirują. Wejna jo teke konflikt ryco, tak kompleksny, a wiele warstwowy, aż jen wetwenka lebda rozmijosz. A pomier rusowskiej rycy w Ukrainie se rozwiezio snaż akle w przyjdących generacjach.
1: Dobrego dnia. Мене назвати Людмила Бойко. Я вже четвертий рік.
2: Добрий день. Мі се гроні Людмила Бойко. М'ястим сом стири літа жива в Німській, в Хожебузу. Живам ако віце обживарка в інституції ABC, котра ж спіхує з Херску Рєц. З моїм живом, тімом а пшіяшельними лужими сом в'єгін спокоєм. Наступаюць украинску а русойску рец несом на актуальным стауе, а то тогодла, доколаш несом вижива мою фамилию стерилета двойко. А несом жива в этой ситуации, в котарейш су тухелу в цасу войны, живы лужи в Украине. Мислим се, аж ято вегин шешко.
1: Але в цілому я можу сказати, що...
2: Принципиально пак могу гроніш, аж в том цасу, ако сом була жива в Киеве, Kiewie nie o żaden konflikt był. Pochadam z Kiewa, stolicy Ukrainy. Po moim mieniu jo to czysto polityczny konflikt między oboma rycoma, któreż kumsznie naporają politykarie. Nie rozumiem, jakie cele są w slezenie.
1: Ale ja znaję, że każdy Ukrainy...
2: Ja wiem, aż każdy ukraiński luż derje obknieży jo ukraińsku rzec, a myżo ju licho powiedasz. My ga ju ukniemy, a nałożujemy wiecy, ako ciżas szaliet w szuli, na uniwersytach a w mediach. To jest do czasu tej wojny wielgin mocnie uwijało.
1: A ludy dziesno z schidnych
2: regionów... Luże z pecajcznych regionów, któreż są historyjski dwójko stojali pod rusojskim wliwom, powiedają se wie przeważnie rusojski. Dokulaż historyjski wiżony, joto ako ich druga mamina riec.
1: Це їхня історично як друга рідна мова. Ja nie rozumiem tych konfliktów.
2: Sprawnie gronione nie rozumiem te konflikty. Są przeciwoszym konfliktom, któreż kumsznie przyniosą ludzi a samostaty, kraje do zwady. Ja mi wiegin luto, aż se żyncajszny czas takie czoj, a polityczne temy se przydatnie naduwają przed slezynu wojny. Ja pak mogu gronić, aż w Kijew su przedsi powiedali obie rzece. To ma takie historyczne slezenu. W instytucjach, szulach a w telewizji nałożujemy za większy part naszą maminu rzec. Najsach nie słyszysz razka jednoczkę rusojskie słowo. Na niemniej jo to tak było do tych miejsc. Tam powiedają szykny ukraiński. Gledajuce na historyczne fakty, dejała takie rusojska rzec byś lichotna a nic potwocowana. Вона йога жил ставізну, а культури. То є моє особисте мінення.
1: Тому що це культура і історія. Це моя власна думка. Дякую вам і всього доброго.
3: Ніколи ми не будемо братьями ні по родині, ні по матері. Духа нет у вас, быть свободными, нам не стать свободными.

0: Ves liepem pobituju južo radnu lietzbu liet kurze ves liepjanske rietze. Dvojko jo je Juliana Kaufustova ako rietzna motivatorka navidovała. S tym Jonin Tokoins šak jo vena miastem redaktorka serskiego casopisa Roslat. Topak njegroni až de kurze vici nebudu. Amt Zeptaja jo tam pšeuzau Manfred Hermasch. Wenn jo z tych stronu a aktivne zwong tuaristwa nie pilic dwo.
1: Ja, Sprena je to naša glona zgroma džizna tak wapsamknila. Moja ženska jo prajde timaš cas. A tak sem ja to bremio mio. Wieso je jo mi Juliana wiele zawastajewa, ale ja sem na zachopenka, tyž se to z srčnym a slepenčine zachopilo, tyž gromadze z ditom redom jara wiele słowa zbiral, a mam nieto gromadze tak niemale 20,000 słowa, a to je jużo dobry zakład, co możesz tam jest jedni ryczy so kusk tak zabierać. Wieso je to ciężko do tutych wielkich stupić?
0: Jo, a wiele ludzi se obszeliło na kursach slepiańszczyny. Kto se za to zajmujo?
1: Myśmy przeco 15, tak okolo. A to są te, które z towarzystwem mają nieco cenić. To są też slepego nikotare, które tam czynią, a chcą nieco od tej osobitości naszej rycy sobie dostać. Też od tych krótych wobrotów, które my w niektórych padach mamy, które tam potem ten Niemc tak nie rozumie, ale nasze wiedzia, że to jest minione.
0: A wesebna redoniska szpa za ten rycny kurs, jo nie pilic dwo. To jo inspiracja za uknienie, Groni Hermasch.
1: Trzeba my ten duch starego czasu, duch, wat Hansa nepili, doklaż też Juliana je nam zibliżila te teksty od koncana, które się opisał, jak ten dwór je natworzony, co, a gdzie, co stoi, a opisał wszystko. Takie wiece nasze ludzie docewa nie są znali. A tam mamy te dokumenty, a tam darjawali się zwłócić, a to przy tych wiedzieniach potem używać.
0: Kurs w Slepiańskiej na Rece pla Manfreda Hermascha nie z jasnym uknieńskim planom, ale ciel uknienia ma wen weto.
1: Also, jako prynie derja wani naszu Rec lasować moc, a potem też to huprajic, wieso ja mam sam niekotare cieże z gramatiku, dokolaż ta gornosarska gramatika jeszcze jara kruta, czym nie nucka jo, a potem darim sam ciemyslować, co to jo, nienta. A potem dar jo wani pojedać. A was jeby to pojedanie je trobne, dokolaż my cynimy jara wiele wiedzenie. A tam dar jo te ludzie nic jenas w niemskie rzeczy, tem ludziom nie sto prajeć, a ci tym serbsku drastu jeszcze nosić? Nie, oni dają to we slepiańskie rzeczy tym ludziom prajeć. A też oni tam nie rozumieją, potem może oni Niemcy dalej pojedać.
0: Nowy Zepta Manfred Hermasch gleda przedoszym na wosebności rzeczy, my słyszeli, ale hości na dalszy aspekt w swojej ucbie.
1: Ale ja sam sobie dostał, pola mnie je lepsza dyscyplina aż pola Juliany. Te żeńscy są przecież, to była Juliana, ja była do kuchni bieżali, a tam są nieco cynić mieli. Pola mi są nikt nie wierzy, dokąd ja są prawie, że ja widzę, że jedna mi ten krywiet pokazał, potem ja też dżom. Tatok, ja to tak dżarzało.
0: Jo, rzecny kurs, to sme słyszeli, jo był popszawem związany ze żywom rzecnego motivatora, albo rzecnej motivatorki we slepem. Rzecny motivator hyści żaden nowy neoruno, co gotla joto tam tak szyszko.
1: Myśmy jedna mala wosada, sedom wiesko, niemale każdego znajosz, ale byś tam potem jeden cuzy do naszego rynka stupi, potem maja woni wulke dwile, hacz wunco może cimierić naszym, a nic se poniżyć. A to oni niechają na żadnym part, oni są jara horde na to, co są oni tak te lietstotki przetrali, a też te nawazku, a ta rycz, a to dżęsniczo też, gdyż ona jara słaba ja niesli, A tak, ja so tež nam to poradživo, zosme Juliano, dešo ona zahopila gromadže s ditom redom, starom ľuďom do doma je posvali, a tak so te ľuďe sobo dostali, ach, to tam je jedna gulica, a ta zahopi v našej reči pojedač, a to je jara veľký kompliment na Juliano, dokoláž ona je autodidaktické tež s pomocou Hansa Mroske a dalšími našo rec jara derie hopkneži.
0: Manfred Hermasch, jo neperwe, wird Juliane Kaulfürstowe den rätsne Kurs Slepjainschine pschauzau, alle zogodla popschauwe.
1: Nein, das ist ja wrutscher, gledam, sem ja niemale jenen, wat ich puslednich, mamino rätsnich. A das ja, witzig, pak tak ja nesam, chtu da potom. A togodla, ja tak brajo krat, leko tamutz, trajo, ja bude so da tuto nadauka dač, aber tež te ľudži praja na ten nám nás môže a potom je tež konc.
0: Groni Manfred Hermasch z Rúneko. Koinc neo. Termín za uknenie Slepjainštine jo kúšte drugi týždeň přece ponedeľok vod podňa na posterich. Ale dla kopice zaredovanju ve bližšem času jo ninto akle přestavka až do augusta. Pön, že uknenie dali na Nepelic dvorje.

0: korzystania.
1: A żynca jo nasz narodnina, jadna serska instytucja, a żedna wesoba. To grono jo wet rzecznego centrum, a witaj ho we chorzebusu. Rzecne centrum ma żynca pisz a dważaste jubilej założenia. Serska redakcja uczobnie gratulirujo, a ku dniu serskich pedagogo żynca teke szyknym pilnym ceptakam a ceptariam a wetkubarkam a wetkubariam kęcz sersku rzec żiszam dalej dawaju. Wice wet togo jubileja słyszysz o penieżele ho we waszom serskim programie.